0: hit tego lata, Magnetic, na antenie Radia Gra. Lecimy dalej. Co nas jeszcze rozbudzi? Między innymi pojawi się Michael Jackson na naszej antenie, ale nie tylko, bo również Budka Suflera zagra nam przed godziną 7.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Słyszysz?

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu.

0: diabetu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Otwieramy nasze mapy pogodowe i sprawdzamy prognozy na wtorek. Dzisiaj w Toruniu od samego rana 15-16 stopni. Na razie na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie do 23-24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Więcej słońca, mniej chmur, no i prawdopodobnie już bez deszczu. I to nie tylko dziś, ale przez parę kolejnych dni powinno być również coraz cieplej.
5: To jest Radio Gra.

0: Dobry toruński poranek, pełen hitów, pełnych słońca. Przypominam, że ruszyło głosowanie w plebiscycie Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. W tym roku jest rekordowo dużo zgłoszeń, a mieszkańcy mogą wybierać spośród 36 finałowych ogródków gastronomicznych. Głosowanie trwa do 20 lipca, a do kolejnego etapu przejdzie 8 miejsc z największą liczbą głosów. Zatem wybierajcie, a wybór łatwy nie będzie, no bo jak tu zdecydować, który ogródek jest najpiękniejszy, kiedy w jednym zachwyca zieleń, w drugim klimat, a w trzecim kawa i ciastko. Wyglądają tak dobrze, że człowiek nie może się powstrzymać przed robieniem foteczki na Insta.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kto jest ze mną od 6, a kto dopiero dołącza. Ciekawa jestem, jak tam idzie wtorkowa pobudka. Mam nadzieję, że teraz już tylko będziecie się rozkręcać razem z Radiem Gra. Do pomocy dodam, że będzie trochę świeżych newsów o godzinie 7, a także prognoza pogody. Zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
4: Mamy wtorek, 14 dzień lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach, czas na kolejny raport Radia Gra.
5: Marta Łanerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Niski stan Wisły w Toruniu odkrył kolejne łachy na rzece. W związku z tym woprowcy mają bardzo ważny apel.
6: Stan wody w tym roku jest bardzo niski, około 90 paru centymetrów i niestety nie ma perspektywy, żeby się podniósł. W związku z tym na Wiśle pojawiły się ławice rzeczne, popularnie zwane łachami i właśnie jeżeli chodzi o te ławice, to mamy z tym najwięcej pracy jako ratownicy wodni na dyżurach. Bardzo często jesteśmy wzywani, żeby bądź dopłynąć, bądź dojechać z uwagi na niski stan wody. Nie wszędzie możemy dopłynąć i po prostu pouczać te osoby, że to jest niebezpieczne.
5: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Do tego tematu, ale także innych związanych z bezpieczeństwem będziemy jeszcze dzisiaj szerzej wracać w naszych raportach. A teraz jeszcze informacja dla pasażerów tramwajów. Jednak nie wczoraj, jak wcześniej informowano, a dzisiaj koło 12 przystanek Szpital Miejski 01 będzie przeniesiony z Batorego na drugą stronę skrzyżowania w kierunku Świętopełka. W związku ze zmianą lokalizacji udostępnione zostanie przejście dla pieszych. Przypominamy, te zmiany związane są z trwającą modernizacją torowiska w ciągu ulicy Kościuszki.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Uwaga na oszustów. Znaleźli sobie nowy sposób, aby dotrzeć do naszych wrażliwych danych. Wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. CERT Polska, zajmujący się bezpieczeństwem w sieci, uczula, że zawierają one link, który przekierowuje na stronę podszywającą się pod e-Urząd Skarbowy. A już za moment na naszej antenie raport sportowy. Później sprawdzimy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie w Toruniu. Zostańcie z nami.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: To jest raport sportowy, zapraszam. Czy Hiszpania znajdzie słaby punkt w reprezentacji Francji, która na razie na mundialu zachwyca najbardziej? Już wieczorem pierwszy z półfinałów mundialu, w którym zdaniem byłego reprezentanta Polski Artura Wichniarka faworytem są trójkolorowi mający rewelacyjnego współlidera klasyfikacji strzelców turnieju Kyliana Mbappé.
9: Tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja, przecież, który gra świetny turniej. Tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele.
10: Dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
9: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
5: Przed półfinałami z Arturem Wichniarkiem rozmawiał dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Anglicy zagrają z Argentyną jutro w Atlancie, a w Arlington w Teksasie Francuzi z Hiszpanią dzisiaj o 21.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 26 stopni. To będzie przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Kto się jeszcze dobrze nie rozbudził, niech dołącza do nas, bo my dobrze gramy i dobrze rozbudzamy. Tak przynajmniej myślę. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Cheap Thrills już teraz na początek godziny 7:00.

0: piosenka mówi Talk to You, dlatego mówię do was i przepowiadam krótką przyszłość, ponieważ czas na horoskop, jak zawsze o tej porze. Dzisiaj unikajmy zamartwiania się, skupmy na pozytywnych stronach różnych sytuacji. Mamy nów księżyca w raku, który sprzyja sztuce, miłości, twórczości, ale także wspominaniu przeszłości. Nie bądźcie jednak jak wiśnia z mandaryną i nie piszcie do swoich ex, lepiej nie, taka dobra rada o poranku. Zodiakalna waga z kolei powinna dodatkowo unikać niepotrzebnego stresu związanego z drobnymi pomyłkami. No w końcu każdemu takie mogą się przydarzyć. Działajmy powoli, a będzie naprawdę dobrze. Prośba także do wszystkich skorpionów. Uśmiechajcie się dzisiaj dużo do nas, bo wasza dobra energia się nam wszystkim udzieli.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

I nagranie od samego rana. Budzimy się we wtorek i możemy w końcu odetchnąć z ulgą, ponieważ zakończyła się akcja poszukiwawcza Pumy, która przez kilka dni była widywana w Zachodniopomorskiem i mówiła o niej cała Polska. Zwierzę udało się bezpiecznie odłowić, trafiło pod opiekę specjalistów. Na szczęście też nikomu nic się nie stało. Przez chwilę wyglądało to w sumie jak w filmie. Policja, leśnicy, poszukiwania. No wiadomo, dziki kot chodzi własnymi ścieżkami, a sama Puma chyba myślała, że najłatwiej zniknąć w tłumie, no pod warunkiem, że nie jest się 1,5-metrowym kotem.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudryński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudryński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: O reklamie.
4: Słuchasz.

0: dobre granie z samego rana, walczymy także o dobre humory. No i muszę sprostować pewną informację, ponieważ także wczoraj dostaliśmy sprostowanie od samego MZK. Uciekający przystanek, Szpital Miejski 01, który miał wczoraj przenieść się nieco z miejsca na miejsce, dopiero dzisiaj się przeniesie o godzinie 12. Także w samo południe wypatrujcie dokładnie przystanku tramwajowego Szpital Miejski 01, ponieważ ten zostanie lekko przeniesiony w kierunku ulicy Świętopełka. A już teraz TikTok, wręcz odliczanie rusza do południa. No i mam nadzieję, że każdy będzie dzisiaj tak czy siak na czas. Czy to na tramwaj, czy to na autobus, czy to po prostu w pracy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: I takie polskie perełki to my lubimy. Na antenie radia gra Marisa, odkochaj. Ale dobrego grania jeszcze sporo przed nami, bo do godziny 8 pojawi się m.in. Britney Spears. Dlatego jeżeli lubicie hity lat 2000, no to zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września.

0: września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires. Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 26 stopni. To będzie przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: coraz bliżej godziny 8 i kolejnych informacji na antenie Radia Gra, ale z gatunku tych ważnych, internetowych mam dla Was ogłoszenie. Wielkie wakacyjne kiszenie ogórków w rozgardach znowu, ponownie powraca do naszego regionu. W tamtym roku wydarzenie było bardzo popularne, szczególnie na Facebooku. No a w tym roku mamy trzecią edycję. Koło gospodarzy wiejskich jak zwykle zaprasza. No i myślę, że jeżeli ktoś nie ma z kim pokisić tego ogóra, no to tutaj znajdzie na pewno odpowiednie towarzystwo. 18 lipca, najbliższa sobota, boisko przy świetlicy wiejskiej w rozgardach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Godzina 8 już za chwilę wybije na zegarach, dlatego jeżeli spieszycie się, to teraz spieszmy się nieco bardziej powoli. Może przyjdzie nieco później. Dzisiaj w kalendarzu dzień łapania za pupę oraz Światowy Dzień Szympansa. Nieprzypadkowo te dwa święta są jednego dnia. Pamiętajcie o tym. Już za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
0: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
2: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
3: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606-800-933. 606-800-933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3. Po reklamie.
6: 14 dzień lipca, wtorek, godzina 8, czas na kolejne wieści o poranku. Raport Radia Gra przed nami.
7: Marta Malarowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Zaczynam od informacji o pożarze pustostanu na ulicy Poznańskiej na toruńskim Lewobrzeżu, do którego doszło wczoraj około 20.30. Na szczęście, jak informuje toruńska straż pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Zmieniamy temat. Już niebawem osada leśna na Barbarce wzbogaci się o nowy plac zabaw. Leśna przygoda to projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto ogłosiło przetarg. O szczegółach nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: Nowy plac zabaw powstanie przy ulicy Przysieckiej w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku MZK. Na odwiedzających będą czekać takie atrakcje jak trolka drewniana, ścianki wspinaczkowe, leśne kryjówki i tunele. Całość zostanie wykonana z naturalnych materiałów. Budżet projektu to około 600 tysięcy złotych. Prace mają wystartować z dniem zawarcia umowy i potrwać nie dłużej niż 8 tygodni.
7: Więcej informacji na Gra FM. Słuchacie raportu? O trzeciej z czwartku na piątek amerykański prezydent Donald Trump wygłosi orędzie do narodu. Biały Dom na razie nie ujawnił tematu przemówienia. Eksperci twierdzą, że może ono dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie. O 22 czasu polskiego siły USA mają rozpocząć egzekwowanie ogłoszonej przez Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu.
9: Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem.
7: To był Paweł Żuchowski. Tymczasem dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Robert Lewandowski oficjalnie zostanie strażakiem. Wieczorem prezentacja lewego w Chicago Fire. Harmonogram na wieczór jest dość napięty. O 17.30 lewy odbędzie pierwszy trening z nową drużyną. O 20.30 weźmie udział w powitalnej konferencji z trenerem i dyrektorem sportowym Fire. Robert Lewandowski przemówił już do swoich fanów.
11: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
12: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
7: Zapowiedział na spotkaniu w ambasadzie USA w Polsce Robert Lewandowski, który w nowych barwach oczywiście zagra z numerem 9. Jeśli konferencja pójdzie sprawnie, to kapitan biało-czerwonych wyrobi się na pierwszy gwizdek w półfinale Mistrzostw Świata. O 21.00 w Arlington w Teksasie Francja zmierzy się z Hiszpanią.
10: Muzyka. Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Przed nami bardzo ciepły i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście. Maksymalna temperatura na dziś to nawet 26 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak zapowiada nam się wtorek w naszym mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Ciekawa jestem, czy pierwsza, czy może już druga kawa za wami, a czy zjedliście śniadanie, to również bardzo ważne. Nie pije się kawy na pusty żołądek. Mówię to ja, która niestety bardzo często to robi. Oliwia Ciszewska, pozdrawiam z samego rana. I zaczynamy słonecznie, bo Walking on Sunshine, tak można wchodzić w godzinę ósmą. Także sporo słońca o poranku specjalnie dla was.

0: zawsze jest sezon na Dawida Podsiadło. To jest moje osobiste zdanie i tego nie zmienię. Wydaje mi się, że Dawid potrafi dopasować się do każdej mody, która aktualnie pasuje. Tak samo jak Krzysztof Rutkowski, który ostatnio postanowił zmienić swój najbardziej rozpoznawalny znak. Odszedł od kwadratowej fryzury. No i teraz celebryta ma nowe włosy. Przeszedł przeszczep włosów, pochwalił się tym. Zabieg zakończył się sukcesem. Jak sam mówi, nowe włosy bardzo pięknie się przyjęły, a efekty są już widoczne. Powstała taka grzywa wręcz jak u Elvisa. Wygląda na to, że teraz największą zagadką nie będzie to, jaką sprawę prowadzi pan Krzysztof Rutkowski, tylko czym zaskoczy kolejnym razem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze, wtorkowy poranek powoli się rozkręca, a ja jeszcze na chwilę przeniosę się w tematy kojarzone z weekendowymi aktywnościami. Wiecie, rzutki, bar, znajomi, brzmi znajomo? Tymczasem to naprawdę bardzo poważny sport i mamy w tym swojego dumnego reprezentanta, mistrza Europy wręcz. Krzysztof Ratajski pokazał, że dart to sport przez duże S. Polak wygrał w European Darts Open w Leverkusen, odwracając losy finału i sięgając po trzeci w karierze tytuł. A to najlepszy dowód na to, że między rzucaniem lotkami w barze, a zawodowym dartem jest mniej więcej taka różnica, jak między kopaniem piłki na podwórku, a finałem mundialu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
9: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: się dzieje, gdy jest już ciemno? O tym doskonale wie zespół Phil i Piotr Kupicha na wokalu. A ja już wiem, kiedy odbędzie się Festiwal Wisły. I wam już teraz powiem, ponieważ jak zwykle święto, które przyciąga na nasze bulwary, ale nie tylko, bo święto dzieje się i we Włocławku, i w Ciechocinku, przyciągnie nas na Bulwar Filadelfijski 13 i 14 sierpnia. Czyli tak naprawdę już za miesiąc. Nieco wcześniej, od 7 do 8 sierpnia wydarzenie rozpocznie się we Włocławku, no a cała trasa Festiwalu Wisły zakończy się w Grudziądzu 16 sierpnia. Czeka nas naprawdę spore świętowanie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: pełne słońca, czyli Sorry Papi na antenie Radia Gra. A przed nami jeszcze sporo hitów do potańczenia. Black Eyed Peas pojawi się, ale także Bledka i Róż. To jeszcze przed godziną dziewiątą.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
9: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz. 500 271 200. Powtórzę. 500 271 200.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Przed nami bardzo ciepły i przyjemny pogodowo dzień. W naszym mieście maksymalna temperatura na dziś to nawet 26 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak zapowiada nam się wtorek w naszym mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: To jest Radio Gra.

0: trochę różu nigdy nie zaszkodzi. Hity pełne słońca na antenie Radio Gra. Tymczasem Polska właśnie zaczęła budowę inwestycji, która dosłownie powiększy nasz kraj. W Świnoujściu ruszył przylądek Pomerania, czyli nowy głębokowodny terminal kontenerowy. Powstanie tam aż 186 hektarów nowego lądu. Powstanie nowe nabrzeże, infrastruktura dla największych statków. No, cała inwestycja ma kosztować około 10 miliardów złotych, więc będzie to spore cacko. Czyli mamy dość wyjątkową sytuację tutaj, bo zwykle Polacy narzekają, że na coś nam brakuje miejsca, a tutaj proszę, kraj właśnie dorabia sobie kawałek wybrzeża. Tylko czekać, aż ktoś zapyta, a kiedy działki budowlane z widokiem na morze?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wtorkowy poranek nas nie zaskakuje. Jak zwykle sporo pozytywnej energii, zarówno z naszych hitów pełnych słońca, jak i ode mnie dla was. Przesyłam jej jak najwięcej. W końcu rozkręcamy się. To już wtorek, zatem tylko środa, czwartek, no i kolejny piątek wyczekiwany. A już teraz wyczekiwana godzina 9 i raport na antenie Radio Gra. To już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
7: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
6: Możemy go zobaczyć?
7: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
6: Chcę zobaczyć wszystko!
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
8: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
9: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
0: Godzina 9 wybiła na naszej antenie. Pora na kolejny raport oraz prognozę pogody w Radiu Gra.
11: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, zapraszam. Miasto ogłosiło przetarg na budowę obiektu przy ulicy Szczecińskiej 13 w Toruniu. Co tam się znajdzie? O tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: To przede wszystkim przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, a dokładnie filia miejskiej przychodni specjalistycznej w Toruniu oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Swoje miejsce znajdzie też dzienny dom pobytu i placówka wsparcia dziennego. Miasto czeka na zgłoszenia firmy do końca lipca. W przypadku centrum prace mają potrwać około 14 miesięcy. Oddanie budynku planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku.
13: Dzieje się na drogach.
11: Teraz mamy informacje dla kierowców. Wczoraj na Batorego wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Chodzi o odcinek od ronda Lecha Bątkowskiego do wjazdu na nowo budowane osiedle TTBS. Dojazd jest możliwy od Polnej i Mazowieckiej. Zamknięcie tego fragmentu jest niezbędne ze względu na konieczność wykonania prac związanych związanych z przebudową podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie w tym rejonie. Słuchacie raportu? Cena ropy znowu w górę. Światowe rynki reagują na zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o przywróceniu blokady morskiej Iranu. Baryłka ropy Brent stoi po $34.
13: Poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
14: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
13: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu.
11: To był Igor Skrzypek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
11: To będzie naprawdę słoneczny i bardzo ciepły dzień w naszym mieście. Może być nawet do 26 stopni. Wtorek w Toruniu upłynie nam bez opadów, z umiarkowanym wiatrem, a jutro, jeżeli chodzi o temperaturę, to bardzo podobnie jak dzisiaj, natomiast na niebie już sporo chmur.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: Kiedyś usłyszałam, że nieładnie tak tańczyć przy śniadaniu, a ja uważam, że bardzo dobrze i tak się powinno robić. Jeżeli jesteście tacy sami, to już proszę bardzo, zapraszam do tańca. Tacy sami także na antenie Radia Gra. A ja żegnam się na dziś i życzę Wam przyjemnego dnia. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia jutro z samego rana. Pa, pa.

0: Bad Memories.
1: Bad Memories i Meduza. Wszystkie złe wspomnienia zostawiamy za sobą. Lato i wakacje są od tego, żeby tworzyć nowe, tylko dobre wspomnienia. Dzień dobry, witajcie, zapraszam na naszą wakacyjną przedpołudniówkę. W Radiu Gra hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, a znalazłem takie przysłowie na dziś. Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. No to może dobrze, że jest jak jest. O pogodzie jeszcze pogadamy, a za chwilę gramy dalej. Za chwilę Cher i All or Nothing.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie wraca mundial. Dzisiaj pierwszy mecz półfinałowy. Dzisiaj Francja, Hiszpania o godzinie 21:00. A ja mam bardzo ciekawy sondaż przed sobą. Jego wyniki podpowiadają, jaki jest najpopularniejszy kolor korków wśród piłkarzy. No, spróbujcie zgadnąć. Odpowiedź na to już za kilka minut. A teraz Ingrid i Mamma Mia. Słuchaj.

Hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Calvin Harris i How Deep Is Your Love, a my wracamy do najpopularniejszego koloru korków na tym mundialu. I może wydawałoby się, że to klasyka, męska klasyka, niebieskie, granatowe, czarne, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie, bo kolor Barbie jest najpopularniejszym kolorem korków wśród piłkarzy. Między innymi różowe korki wybrali Kylian Mbappé, Erling Haaland i jeszcze wielu, wielu innych piłkarzy. No bo w sporcie, tak jak w modzie, tak jak w show biznesie, chodzi o to, żeby zwrócić na siebie uwagę i każdy sposób na to jest dobry. A różowe buty na męskich nogach na pewno łatwo zauważyć. No a poza tym przecież prawdziwy mężczyzna różu się nie boi.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Mamo, one latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
9: Bo w Media Ekspert taniej ma.
10: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj!
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
4: Toruń, Lelewela 33.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid.

0: Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
2: Po reklamie.
3: To będzie naprawdę słoneczny i bardzo ciepły dzień w naszym mieście. Może być nawet do 26 stopni. Wtorek w Toruniu upłynie nam bez opadów, z umiarkowanym wiatrem, a jutro, jeżeli chodzi o temperaturę, to bardzo podobnie jak dzisiaj, natomiast na niebie już sporo chmur.
4: To jest Radio Gra.

0: Randy Save Me w Radiu Gra. Teraz coś, co warto wiedzieć. Dzisiaj około godziny 12 nastąpi przeniesienie peronu przystankowego Szpital Miejski 01 z ulicy Batorego w Toruniu na drugą stronę skrzyżowania w kierunku ulicy Świętopełka naprzeciwko przystanku Szpital Miejski 02. O, żebyście nie musieli tego szukać. Więcej naszych lokalnych wiadomości już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Mamy 10. Dzisiaj jest wtorek, 14 dzień lipca. Przed nami najnowszy raport i najświeższa prognoza pogody.
4: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Niski stan Wisły w Toruniu odkrył kolejne łachy na rzece. W związku z tym woprowcy mają bardzo ważny apel.
5: Jak w ogóle reagują ludzie na to, że zwracacie im uwagę, żeby nie wchodzili na te łachy rzeczne?
6: Wiem, bardzo różnie. Jeżeli jest, tam są dzieci, które się znajdują razem z rodzicami, bo często tak bywa, to niestety jesteśmy stanowczy i prosimy, żeby opuścić te miejsca. A jeżeli nie, no to wzywamy policję, gdyż no, to jest zagrożenie życia i zdrowia dziecka, prawda? Jeżeli to są osoby dorosłe, często ignorują nasze prośby. W związku z tym my robimy swoje, pouczamy, prosimy.
4: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Teraz kultura. Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO wraca z 9. odsłoną. W programie 4 dni, 15 spektakli, ponad 12 godzin na scenie i szeroki wybór warsztatów z instruktorami. Wydarzenia rozpoczną się w Toruniu od 23 lipca.
7: Łącznie jest to 15 spektakli, no i grupy z całej Polski i można powiedzieć też z całego świata. Mamy tutaj zarówno takich weteranów festiwalu JO, jak grupa Impy z Warszawy, jak i grupy, które przyjeżdżają do nas po raz pierwszy, ale też na przykład mamy Wolne Elektrony z Trójmiasta, które jako jedni z pierwszych w Polsce zrobiły spektakl z wykorzystaniem kukiełek. Także właśnie takie impro puppet show.
4: Mówił Piotr Pawłowski, koordynator artystyczny festiwalu z Centrum Kultury Dwór Artusa.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Aż 65% Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z ogólnopolskiego sondażu Opinia 24. Kto dokładnie jest za zakazem?
9: Głównie kobiety, osoby z wykształceniem wyższym i przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zakaz społecznościówek popiera też ponad 70% sympatyków PiS i trochę ponad połowa wyborców Konfederacji. W najmłodszej grupie dorosłych do 24 roku życia większość zapytanych jest przeciwko ograniczeniom.
4: Tematem zajęła się Magdalena Greinert.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
4: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Temperatura cały czas idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet do 26 stopni. Na niebie dzisiaj przewaga słońca, niewiele chmur i brak opadów, wieje umiarkowany wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
3: Dzień dobry po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Pilnujemy, żeby wtorek nie był tym drugim dniem po poniedziałku, tylko całkiem przyjemnym przystankiem w drodze do weekendu. Gramy dalej, numer, który znamy od jakichś 40 paru lat, ale w nowej wersji. Teraz Dub Dogs.

0: Beztroskie hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Abba i Wulewu, ale to jest informacja, która może wzbudzić niepokój. Na świecie może istnieć nawet 3 razy więcej gatunków owadów niż myśleliśmy. Według najnowszych analiz łączna liczba gatunków tych zwierząt może sięgać nawet 14 do 20 milionów. Liczba gatunków, nie chodzi o liczbę owadów na naszej planecie, bo ta jest chyba po prostu niepoliczalna. Na świecie może istnieć nawet 3 razy więcej gatunków owadów niż nam się wydawało. No w sumie to niech sobie żyją, tylko niech nie będą komarami.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio

0: Lato, wakacje, urlop, to są właśnie te dni, kiedy możemy gwizdać na wszystko. Whistle i Flo Rida w Radiu Gra. Pozdrawiamy wszystkich gości w Toruniu. Jak się zmęczycie z zwiedzaniem, to siadacie zwykle w jakimś ogródku na Starówce, to ja przypomnę, że trwa plebiscyt na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026. Trwa głosowanie na ten najpiękniejszy. Czasu nie ma już za długo, bo głosowanie potrwa do najbliższego poniedziałku, 20 lipca do godziny 23:59. A jeżeli chcecie sprawdzić nominowane ogródki i zagłosować, to proszę bardzo, wszystko znajdziecie na naszej stronie gra.fm.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby.

0: małych i dużych, mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe Centrum Rozrywki, Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
1: Well, well, welcome!
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
7: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Temperatura cały czas idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet do 26 stopni. Na niebie dzisiaj przewaga słońca, niewiele chmur i brak opadów, wieje umiarkowany wiatr.

0: nas ta szeroka woda to oczywiście nasze morze i Bałtyk. Wiele osób tam się wybiera albo już stamtąd przyjechało. Jak się zmęczymy na słońcu, jak jesteśmy głodni, to idziemy do smażalni ryb, no bo co zjeść nad wodą. A tu czytam, że bałtycki czarniak udaje prawdziwego dorsza, a zwykły śledź robi za Matiasa. I tak się dzieje w bardzo wielu nadmorskich smażalniach. Kiedyś żartowałem, ale chyba trzeba podejść do tematu na poważnie i za każdym razem pytać, z jakiej ryby jest ten dorsz?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Jeszcze jeden słoneczny przebój właśnie teraz. Carapicio i Tik Tik Tak. Gramy.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Gra, zaczynamy raport o 11, czyli wszystkie najważniejsze wiadomości już teraz, potem męskie granie orkiestra.
11: Marta Manerowska, witam ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Ruszyły prace remontowe w toruńskiej elektrociepłowni. PGE Toruń przygotowuje instalacje do kolejnego sezonu grzewczego. Mieszkańców czekają utrudnienia. Jutro od 9 do 17 nie będzie ciepłej wody we wschodniej i centralnej części Torunia, m.in. na Rubinkowie, Skarpie i Jarze, Jakubskim Przedmieściu, Starówce czy Chełmińskim Przedmieściu. Drugi etap remontu odbędzie się w sierpniu. Zmieniamy temat. Już niebawem osada leśna na Barbarce w Toruniu wzbogaci się o nowy plac zabaw Leśna Przygoda. To projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Miasto ogłosiło przetarg.
12: Nowy plac zabaw powstanie przy ulicy Przysieckiej w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku MZK. Na odwiedzających będą czekać takie atrakcje jak trolka drewniana, ścianki wspinaczkowe, leśne kryjówki i tunele. Całość zostanie wykonana z naturalnych materiałów. Budżet projektu to około 600 tysięcy złotych. Prace mają wystartować z dniem zawarcia umowy i potrwać nie dłużej niż 8 tygodni.
11: Informowała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: 20 lipca wejdą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Z dotacji będą mogli m.in. skorzystać nowi właściciele nieruchomości.
14: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki. Zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczenie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację, próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
11: Informował Igor Skrzypek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
11: Przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w naszym mieście. Termometry mogą wskazać po południu nawet 26 stopni Celsjusza, na niebie niewiele chmur i ani dziś, ani w prognozach na najbliższe dni dla Torunia nie widać opadów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
10: Naukowcy odkryli mechanizm, który może wyjaśniać, dlaczego wraz z wiekiem organizm gromadzi coraz więcej tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Zajmiemy się tym już za kilka minut. Ja jestem zainteresowany, mam nadzieję, że wy również. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie na początek godziny męskie granie orkiestra.

0: Taylor Swift czy Taylor Kelce? Ciekawe, jak ma w dokumentach po ślubie. Taylor Swift i Shake It Off w Radiu Gra, a my wracamy do tego tematu. Chodzi o brzuszek. Naukowcy podobno odkryli mechanizm, który wyjaśnia, dlaczego właśnie z wiekiem organizm gromadzi coraz więcej tkanki tłuszczowej tu, w okolicy brzuszka i oponek. Wyniki opublikowano w prestiżowym naukowym czasopiśmie, a wskazują na istnienie nowego typu komórek macierzystych, które, uwaga, z wiekiem zaczynają intensywnie tworzyć nowe komórki tłuszczowe. Także jak słychać, to wcale nie przez nadmierne jedzenie, także nie przez słodycze. No to po prostu kwestia wieku. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Za chwilę Felix Jen i Kaskada.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

Tak myślę, że na ten brzuszek, o którym mówiliśmy, to trochę ruchu dobrze by zrobiło. Na przykład w tańcu. Shakira i Daj Daj w Radiu Gra, ale są też inne propozycje. Zajęcia na Orlikach dzisiaj od 12 do 20. To na Orlikach w Toruniu. Ulica Polna przy Skarpie 63. Pułku Piechoty, Szosa Bydgoska, Świętopełka. Tam przez cały dzień zajęcia, treningi piłkarskie, siatkarskie i koszykarskie. Inne dzisiejsze ruchowe atrakcje to m.in. joga dla każdego w Domu Harcerza od 12.15, no i kursy pływania dla dzieci, na które zaprasza Mosir i Aqua Toruń. W Toruniu latem nie można się nudzić, a to już Iwan i fotonowela.

0: Reklama.
1: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radcowie prawni zapraszają na

0: kasy z nagrodami. Aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat termomaltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w naszym mieście. Termometry mogą wskazać po południu nawet 26 stopni Celsjusza, na niebie niewiele chmur i ani dziś, ani w prognozach na najbliższe dni dla Torunia nie widać opadów.
5: To jest Radio Gra.

0: piosenka jest tak dobra, że w każdej wersji świetnie brzmi. Killing Me Softly, tym razem Charming Horses. Do grania wrócimy po 12 po raporcie na dobry początek kolejnej godziny. Another i Talk to You.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
10: I pomysłów.
9: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
10: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
9: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
10: Pelet oraz węgiel.
9: I wiele innych produktów.
10: Młyniec Skład Budowlany.
9: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj jest wtorek, 14 dzień lipca, mamy 12. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Potem powrócą hity pełne słońca.
12: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Zakończono pracę nad dokumentacją projektową dotyczącą rozbudowy autostrady A1 na kluczowym odcinku Toruń-Włocławek. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a to otwiera drogę do rozpoczęcia kolejnych etapów inwestycji. Planowane poszerzenie A1 wiąże się z przewidywanym wzrostem natężenia ruchu, szczególnie po ukończeniu budowy drogi ekspresowej S10, która będzie miała wspólny przebieg z A1 na fragmencie z Torunia do Włocławka. W ramach projektu powstanie trzeci pas ruchu na długości 35 km. To ma zwiększyć przepustowość oraz poprawić poziom bezpieczeństwa na tej ważnej trasie. Decyzja środowiskowa może zostać wydana już w przyszłym roku.
1: Kultura w Radiu Gra.
12: Już 23 lipca w Toruniu rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO. To 4 dni, 15 spektakli i ponad 12 godzin na scenie oraz szeroki wybór warsztatów z instruktorami z całego świata. Wszystko będzie odbywać się w Centrum Kultury Dwór Artusa.
13: Za granicę mamy zarówno Stany Zjednoczone, bo tutaj przyjeżdża do nas Will Luera, czyli naprawdę renomowany trener jeżdżący po festiwalach w całym świecie i przywozi swoją wiedzę na temat freeformu, czyli czymś, co jest w ogóle improwizacją w improwizacji. Oprócz tego mamy Kelly Agathos, czyli improwizatorkę z Grecji, która jest obecnie w Amsterdamie.
12: Mówił Piotr Pawłowski, koordynator artystyczny festiwalu. Więcej informacji na gra FM. Słuchacie raportu. Zapowiada się elektryzujący półfinał Mistrzostw Świata. O 21:00 Francja zmierzy się z Hiszpanią. Faworytem trójkolorowi?
14: To jednak jest reprezentacja, która do tej pory zachwyca na Mistrzostwach Świata najbardziej. Strzeliła już 16 goli, a połowa jest autorstwa współlidera klasyfikacji strzelców, Kyliana Mbappé, chwalonego za formę oczywiście, ale też za postawę. W końcu fani widzą w nim nie piłkarskiego egoistę, ale lidera z krwi i kości. Takim liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie trafił do siatki tylko raz.
12: To był Cezary Dziwiszek. W tej już drugiej części dnia w Toruniu zrobi się jeszcze cieplej. Termometry mogą wskazać nawet 26 stopni Celsjusza. Na niebie dużo słońca. Ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać. Najbliższy deszcz prognozowany jest na piątek.
0: No i mamy popołudnie, czyli idealny moment, żeby złapać oddech i razem rozpocząć kolejną godzinę. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie. Zapraszam na porcję muzyki, która robi robotę w te wakacje. Hity pełne słońca. Wtorek całkiem obiecujący. Dorzucamy do tego trochę lekkich historii, trochę uśmiechu i dobrych dźwięków. Jak słychać na początek tej godziny Another i Talk to You. Potem m.in. Bledka i Dwa dni zaśpiewa też Whitney Houston.

0: Secret Service w Radiu Gra. Oh Suzy, ale to nie Zuza ma dzisiaj imieniny. Dzisiaj świętują Kamil, Marcel, Angelina i Stella. Pozdrawiamy. A kto ma dzisiaj urodziny? Jeżeli chodzi o gwiazdy, Teresa Lipowska, polska aktorka, kończy lat 89. Maciek Miecznikowski, wokalista znany m.in. z zespołu Leszcze, ma 57 urodziny. A niemiecka piosenkarka, wykonawczyni Supergirl, Anna Naklap, kończy lat 33. Osoby dziś urodzone to ludzie o wielkiej wrażliwości, silnej intuicji i naturalnej potrzebie opiekowania się innymi, czytamy w horoskopie. Ludzie, którzy łączą emocjonalną głębię z zaskakującą determinacją w działaniu. Pozdrawiamy serdecznie, a za chwilę w prezencie Bledka i dwa dni.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
9: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Whitney Houston w Radiu Gra. Może jeszcze nie do wszystkich to dotarło, może nie wszyscy jeszcze się przyzwyczaili. Przypominamy, że w związku z prowadzonymi pracami zamknięty dla ruchu kołowego jest odcinek ulicy Batorego od ronda Lecha Bądkowskiego do wjazdu na nowo budowane osiedle TBS na wysokości ulicy Pałubickiego. A dojazd do osiedla jest możliwy od strony ulicy Polnej i ulicy Mazowieckiej. Nie wiemy jednak, jak długo ta sytuacja ma potrwać. Z pozdrowieniami dla tych, co za kółkiem. Teraz Michiko, DJ Goya i Jason Derulo.

Move in the Right Direction i Gossip w Radiu Gra. Idziemy w dobrym kierunku coraz lepszej pogody. Jutro w Toruniu ma być 26 stopni, a w czwartek 28, w piątek nawet 29. Co tam aura szykuje dla nas dzisiaj? O tym za chwilę, potem Smolasty i Doda.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Ogarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Po reklamie. W tej już drugiej części dnia w Toruniu zrobi się jeszcze cieplej. Termometry mogą wskazać nawet 26 stopni Celsjusza. Na niebie dużo słońca. Ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać. Najbliższy deszcz prognozowany jest na piątek.
2: To jest Radio Gra.

Beauty and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Gra. Wracając do mundialu, zostały nam już tylko 4 mecze. Jutro mecz podwyższonego ryzyka. Anglia kontra Argentyna, trochę jak wojna o Falklandy. W sobotę mecz o trzecie miejsce, w niedzielę oczywiście finał. A dzisiaj o 21:00 Francja-Hiszpania. Spodziewamy się wielu emocji i chyba pięknego grania. Dzisiaj 21:00, ostatnią mecze nieregularnie, więc nie przegapcie. Mariusz Pucyło, zapraszam na jutro. Słyszymy się po 9:00, a teraz Bee Gees i Tragedy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Citroën zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroën C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
13: Wtorek, 14 lipca, jest 13 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
14: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Miasto ogłosiło przetarg na budowę obiektu przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu. Przypomnijmy, co tam się znajdzie? O tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: To przede wszystkim przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, a dokładnie filia miejskiej przychodni specjalistycznej w Toruniu oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Swoje miejsce znajdzie też dzienny dom pobytu i placówka wsparcia dziennego. Miasto czeka na zgłoszenia firmy do końca lipca. A w przypadku centrum prace mają potrwać około 14 miesięcy. Oddanie budynku planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku.
14: Zmieniamy temat. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem na łachy na Wiśle. Niski poziom rzeki sprawia, że pojawiają się wyspy, które mogą stanowić duże zagrożenie.
16: Cały problem polega na tym, że ławica jest to jakaś tam wyspa czy część wyspy na rzece, a rzeka to jest nurt. I nigdy nie wiemy, co pod tą łowicą się dzieje. Czy przypadkiem tam gdzieś nie ma jakiegoś strumyku, woda sobie nie robi jakieś kanaliku i tak dalej. I nie jesteśmy w stanie wiedzieć dokładnie, że akurat to jest miejsce bezpieczne, to nie. Dlatego apelujemy do wszystkich, żeby mimo wszystko nie wchodzili. Akcja ratunkowa w przypadku, kiedy taka ławica by się zapadła, to jest praktycznie prawie, że niemożliwa.
14: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Słuchacie raportu? Polska będzie gospodarzem pierwszych ćwiczeń wojskowych, tak zwanych koalicji chętnych.
15: Manewry odbędą się jesienią. Wezmą w nich udział przede wszystkim żołnierze z Francji i Wielkiej Brytanii, poinformował dziś premier Donald Tusk. Przed nami kolejne słoneczne i bardzo ciepłe godziny. W naszym mieście może być nawet do 26 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro także bez deszczu, ale na niebie pojawi się już sporo chmur.
13: Kamil, Marcel, Angelina i Stella obchodzą dziś swoje imieniny. Ja nazywam się Mariusz Składanowski, będę z wami do 18:00 i mam całą masę fajnych wakacyjnych hitów. A w tej godzinie m.in. T-Love czy Gypsy King, zrób się głośniej, poprawimy wam nastrój.

Megan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Gra. Chwila po 13, może to czas na kolejną kawę, a najlepiej z radiowego żużlowego kubka. A propos, ale sypnęło propozycjami, z jakim żużlowcem najchętniej wypilibyście kawę w takim właśnie kubku. Od klasyków Wiesława Jagusia, Wojciecha Żabiałowicza czy Jana Zombika do aktualnych mistrzów Sajfudinowa, Dudka, Lamberta czy Kawczyńskiego. Ale wielu wskazywało też na naszym Facebooku na szalonego zwycięzcę ostatniego turnieju cyklu Grand Prix. Karol Koroniewski napisał: kawa jedynie z Andersem Thompsonem. Pozytywny człowiek z poczuciem humoru. Bez kawy i tańca nie ma różańca. I to nam się bardzo spodobało. Karolu, gratulujemy. A dzisiaj powalczycie o kolejny radiowy kubek, już nie żużlowy. Szczegóły niebawem, a wcześniej muzycznie Kygo i Laura Branigan.

0: sprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Laura Branigan, Self Control w Radio Gra. W Toruniu, mieście gwiazd, to jest bardzo ważna informacja. Szykuje nam się wyjątkowy spektakl nad naszymi głowami. Czwartek i piątek, 16 i 17 lipca, niebo nad Polską, także nad Toruniem, zaserwuje nam kosmiczny pokaz. Tuż po zachodzie słońca, nisko nad zachodnim horyzontem, w jednym kadrze spotkają się Młody Księżyc, Wenus oraz Regulus. Widowisko rozegra się krótko, między 21.45 a 22.30. Pamiętajcie, by znaleźć miejsce z czystym widokiem na zachód, bo obiekty szybko schowają się za horyzontem. Nie będzie potrzebny żaden teleskop, wystarczy czyste niebo i odrobina cierpliwości. Tak, to może być jeden z tych lipcowych wieczorów, które zapadną na długo w pamięć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Kaufland jest fresh!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie. Przed nami kolejne słoneczne i bardzo ciepłe godziny w naszym mieście.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja to hit Pełna Słońca w Radio Gra. Gramy wam muzykę, żeby poprawić humor, bo muzyka jest ważna, zdaniem wielu, tak samo jak i taniec. Nawet dzieci to wiedzą.
1: Moim zdaniem muzyka to jest takie coś, że ludzie to słuchają muzyki dla rozweselenia.
2: Muzyka to jest takie coś, co leci w tym radiu, w Radio Gra.
3: Żeby się cieszyć, na przykład na urodzinach.
4: Ten taniec to jest dla ludzi niektórych praca, dla niektórych to jest przyjemność. Tego, że słyszą rytm, bo to bardzo lubią. Lubią to dlatego, że na przykład to jest jakiś taniec ludowy.
5: Mazurek, krakowiak, oberek. Hip-hop, jazz, balet.
0: No to zagramy wam teraz do tańca klasykę od Ace of Base, All That She Wants.
6: Radio Gra. Hity. Pełne Słońca.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
1: Po reklamie.
9: Wtorek, 14 lipca, na zegarach 14. Czas na kolejny raport Radia Gra.
10: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. W jednym z toruńskich żłobków mogło dojść do zatrucia. Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że 6 dzieci trafiło do szpitala. Sanepid rozpoczął kontrolę zarówno w żłobku, jak i w firmie cateringowej, która dostarczała posiłki. Prowadzono też wywiady z rodzicami. Dzisiaj otrzymaliśmy nowe informacje w tej sprawie. Jak podaje Sanepid, objawy zatrucia ma już łącznie 33 dzieci oraz 2 pracowników żłobka. Wstępna kontrola w firmie cateringowej nie wykryła naruszeń. Istotne będą jednak wyniki badań próbek pobranych zarówno we wspomnianej firmie, jak i w żłobku. Wyniki poznamy za kilka dni.
11: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
10: Niski stan Wisły w Toruniu odkrył kolejne łachy na rzece. Wchodzenie na nie jest bardzo niebezpieczne. Toruński WOPR apeluje też do osób, które kąpią się w Wiśle.
12: Wysyłamy ludzi, ale z uwagi na niski stan wody nie wszędzie możemy dopłynąć, żeby była jasność. Ja rozumiem, jest ciepło, gorąco, każdy chce się schłodzić, ale pamiętajmy, że najbezpiecznym miejscem do kąpieli są kąpieliska strzeżone. I tam wiemy, że nad naszym bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, które mają wiedzę, umiejętności i sprzęt.
10: Mówił Wojciech Lewko, prezes wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Toruniu. W naszym regionie działa blisko 40 strzeżonych kąpielisk. Pełną listę plaż, które są pod opieką ratowników, publikujemy na naszej stronie gra.fm.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Na koniec smutna informacja. Nie żyje aspirant sztabowy Przemysław Zdrojkowski, doświadczony strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Mężczyzna zginął podczas górskiej wyprawy w Słowackich Tatrach. Parasole raczej nam się dzisiaj nie przydadzą. Na niebie przewaga słońca, trochę chmur, warunki biometeo są dzisiaj na granicy obojętnych i niekorzystnych. Termometry w Toruniu pokazują 24-25 stopni Celsjusza i to maks, na które możemy dzisiaj liczyć. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej.
9: Już po 14:00, z każdą godziną coraz cieplej, prawdziwe upały mają do nas dotrzeć pod koniec tygodnia, więc pewnie tęsknie spoglądać będziemy w stronę morza. A propos, Mariusz Pucyło już wspominał, że warto tam zawsze sprawdzić, ile jest dorsza w dorszu, ale my sprawdziliśmy też, jak z wakacyjną pracą wśród młodzieży. Ten temat poruszymy w tej godzinie.

0: Bananarama Winos w Radio Gra. Praca młodzieży w wakacje to nie tylko szansa na dodatkowe pieniądze, ale i zdobycie doświadczenia, czy po prostu szansa na wielką przygodę. Zwłaszcza jeżeli decydujemy się na pracę nad morzem. Najłatwiej taką znaleźć oczywiście w gastronomii. A ofert pracy można szukać chociażby na oficjalnych stronach nadmorskich kurortów, ale specjaliści twierdzą, że najlepiej po prostu chodzić i pytać osobiście. My spotkaliśmy takich, którym ta sztuka się już udała.
1: Generalnie pierwszy raz sezonowo pracuję. Świetnie, polecam bardzo.
2: Gastronomia to nie jest łatwy kawałek chleba.
1: A jak ktoś nie jest wytrzymały, to oczywiście, że nie będzie dla niego, ale no... Wystarczy się przyzwyczaić, nie dostosować. Mi się bardzo podoba. Prawdopodobnie myślę, że następny rok przyjdę tutaj jeszcze.
3: Trzeba sobie dorobić jakoś. Co robić?
2: Na coś zbierasz?
3: Na skok z samolotu spadochronem. Trzeba jakoś zbierać na swoje marzenia.
0: No pewnie. Ile można liczyć na wsparcie rodziców? Brawo. W Radio Gra po przerwie Sam Feld, Hejcona, później Bruno Mars, Treasure.
4: Reklama.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
1: I pomysłów.
0: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
1: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
0: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
1: Pelet oraz węgiel.
0: I wiele innych produktów.
1: Młyniec Skład Budowlany.
0: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
9: Po reklamie.
10: Parasole raczej nam się dzisiaj nie przydadzą. Na niebie przewaga słońca, trochę chmur, warunki biometeo są dzisiaj na granicy obojętnych i niekorzystnych. Termometry w Toruniu pokazują 24-25 stopni Celsjusza i to maks, na które możemy dzisiaj liczyć. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Natalia Farben, Body Talk w Radio Gra. A propos ciała, dziś o ludziach, którzy wyrośli ponad normę. Najwyższy człowiek w historii, Robert Wadlow, mierzył aż 272 cm. W wieku 22 lat musiał używać specjalnych szyn, żeby utrzymać swoje ciało w pionie. Z drugiej strony skali mamy Chandra Bahadura Dangiego z Nepalu. Miał zaledwie 54 cm wzrostu. To pokazuje, jak wielkie różnice potrafi wygenerować natura w ramach jednego gatunku. A ja przypominam, że na naszej stronie Gra FM trwa akcja Rekordowe Wakacje, w której to szukamy naszych rekordowych słuchaczy. Pochwalcie się swoim wzrostem. Ile wy macie? Napiszcie. Wejdźcie na stronę Gra FM i podajcie swój wzrost. Dla rekordzistów będą specjalne upominki. A w radiu gra już teraz muzycznie dwa razy Lady. Najpierw Lady Panka, później Lady Gaga.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Po reklamie.
12: Słuchajcie, Radia Gra, wtorek, 14 lipca, o 15 mamy dla Was najświeższy raport.
13: Zaczynamy raport. Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, witam ponownie i zapraszam. Będzie przerwa w dostawie ciepłej wody w naszym mieście. PGE Toruń przystępuje do remontu w elektrociepłowni. W związku z tym mieszkańcy muszą liczyć się z okresową przerwą w dostawie ciepłej wody. Zabraknie jej w kranach jutro w godzinach od 9 do 17. Dotyczy to mieszkańców wschodniej i centralnej części Torunia. To m.in. osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jarstarówka, osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście oraz osiedle Tysiąclecia.
14: To są wiadomości Radia Gra.
13: Teraz kultura. 4 dni, 15 spektakli i szeroki wybór warsztatów. Przed nami 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO.
15: W niedzielę mamy jako pierwszy spektakl, i to jest też odpowiedź, dlaczego 15, a nie 16 spektakli, Fun Fact, czyli projekt z Trójmiasta, którego założeniem jest zawsze współpraca z jakimś ekspertem, który przychodzi i robi króciutką prelekcję, do której jest później grana improwizacja. W naszym przypadku tym ekspertem będzie mistrz piernikarski z Żywego Muzeum Piernika. Także do jego opowieści, do jego podzielenia się rzemiosłem, później aktorzy zagrają szereg scen, a później zarówno aktorzy, jak i państwo z widowni będziecie mogli zadać pytania naszemu ekspertowi, co również posłuży jako inspiracja do kolejnych historii.
13: Mówił Piotr Pawłowski z Dworu Artusa. Festiwal odbędzie się w dniach od 23 do 26 lipca.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. Pierwsze wyniki mają być opublikowane w połowie sierpnia. Na jakie pytania poznamy odpowiedź?
0: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje.
13: Mówił Michał Dobrołowicz. Wyniki tej kontroli mają też mieć wpływ na dalsze pomysły dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: To jest raport sportowy, a zaczynamy od piłkarskiego mundialu. Dzisiaj wieczorem w Arlington odbędzie się pierwszy półfinał. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Trudno wskazać faworyta, chociaż częściej mówi się o Francji. Trójkolorowi radzą sobie znakomicie na turnieju. Jednak nic nie jest przesądzone. Pierwszy gwizdek o 21:00. A pół godziny wcześniej w Chicago odbędzie się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego. Przypominamy, polski piłkarz zasilił szeregi Chicago Fire, a za 2 godziny zaplanowano otwarty trening. Kończymy żużlem. O 17:00 startuje 9. runda U24 Ekstraligi. Drużyny zmierzą się w Gorzowie i Zielonej Górze. Toruńscy zawodnicy zaprezentują się w drugim mieście w składzie: Kawczyński, Duchiński, Heleniak, Heiselberg i Derek. Torunianie zmierzą się dzisiaj z gospodarzami i ekipami z Leszna oraz Wrocławia.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Warunki biometeo są dzisiaj w Toruniu na granicy obojętnych i niekorzystnych. Na niebie przewaga słońca, termometry pokazują 24 stopnie Celsjusza. Parasole raczej nie będą nam dzisiaj potrzebne, nie powinno padać. W nocy możemy się spodziewać 13-14 kresek. Jutro i pojutrze będzie jeszcze cieplej, termometry pokażą nawet 26-28 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: To jest Radiogra w Toruniu na 88,8. Wtorkowe popołudnie, coraz bliżej meczu. Ciekaw jestem, za kogo wy będziecie trzymać kciuki. A w Radiogra już teraz Opus Life is Life, a już niebawem zdradzę wam także, co trzeba będzie zrobić, jeżeli chcielibyście wygrać nasz kolejny radiowy kubek.

0: Santana i Mana Corazon Espinado. Coraz większe upały będą nadciągać nad Polskę. Znowu wypełnią się plaże, a tam oczywiście w gastronomii coraz więcej młodych ludzi. Odwiedziliśmy ich z mikrofonem, pytając o to, na co zbierają pieniądze.
1: Pracuję.
2: Zbierasz?
1: No, na prawo jazdy.
2: Na samochód, dom?
1: Tak.
3: Z miastka. Drugi sezon już.
2: No coś zbierasz specjalnie?
3: W sumie to nic szczególnego. O wiele lepiej się zarabia, bo jednak jest więcej godzinowo niż w normalnej pracy na etat.
2: Praca taka sezonowa, szczególnie nad morzem, nie jest łatwa.
3: Nie.
2: Ale dajesz radę.
3: Daję radę.
0: No tak, bo lepiej liczyć zarobione pieniądze niż na przykład na pomoc rodziców. W radiu gra już niebawem Mossiman, a później Sandra, Everlasting Love.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Dr. Alban Singh, Alleluja w Radiu Gram. Teraz zapraszamy Was na naszego radiowego Facebooka. Tam możecie wygrać kolejny radiowy kubek i to zupełnie inny model niż ten wczorajszy, ale w nim także kawa czy herbata smakować będą wybornie. A właśnie, dzisiejsze wakacyjne pytanie dotyczy Waszych niezapomnianych smaków z wakacji sprzed lat, z dzieciństwa. Może pamiętacie takie smaki, które trudno teraz znaleźć? A u nas już niebawem odnajdziecie kolejne hity i Alvaro Soler, i Survivor, czy chociażby Eiffel 65.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Marsie. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
3: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Warunki meteo są dzisiaj w Toruniu na granicy obojętnych i niekorzystnych. Na niebie przewaga słońca, termometry pokazują 24 stopnie Celsjusza. Parasole raczej nie będą nam dzisiaj potrzebne, nie powinno padać. W nocy możemy się spodziewać 13-14 kresek. Jutro i pojutrze będzie jeszcze cieplej, termometry pokażą nawet 26-28 stopni.
7: To jest Radio Gra.

jeszcze co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Eiffel 65 Radio Gra. Ileż to lat minęło, kiedy ten hit podbijał listy przebojów? A ile lat minęło, kiedy ostatnio mandaryna była z Michałem Wiśniewskim? Widać, że sezon ogórkowy w pełni, bo wszystkie portale plotkarskie żyją tym właśnie zjawiskiem. Ktoś nawet podsumował, że gdy Michał Wiśniewski i mandaryna ostatni raz byli małżeństwem, prezydentem Polski był Lech Kaczyński, a Robert Lewandowski właśnie trafił do znicza pruszków. No a dzisiaj Robert Lewandowski trafił i oficjalnie zaprezentowany będzie Chicago Fire. Za chwilę kolejny raport Radia Gra, ten o 16.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
12: How good is that?
11: Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radia Gra na zegarach 16. Przed nami raport z kraju i ze świata.
15: Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta. Wraz z nią ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc coraz droższe tankowanie. Igorze, co musi się stać, by rząd powrócił do pakietu CPN?
16: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych. Tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
15: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu. Szpitalu Południowym. Ta kontrola to reakcja na informację o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką. A pracę szpitalnego oddziału ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed centralą NFZ-u w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Michale, jakie konkretnie informacje ma dać ta kontrola?
17: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
18: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
17: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany według planu rządu mają wejść w życie we wrześniu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
20: Burze i upały na razie omijają nasz region, ale nie na długo, bo już w piątek możemy się spodziewać 30 stopni i burz. Dzisiaj w Toruniu spokojnie, termometry pokazują 24 stopnie Celsjusza, dużo słońca nie powinno padać. Wieje słaby wiatr.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
0: Już po 16:00, kto ma wolne popołudnie, ręka do góry, a kto bawi się z nami na radiowym Facebooku, pytamy was o niezapomniane smaki z dziecięcych wakacji. No kto pamięta smak lodów Bambino, a może oranżadę w proszku? No chyba nikt nie zaproponuje wodę z sokiem saturatora, ale może się mylę. Muzycznie u nas za chwilę Shakira, Pitbull, Sanach i Daria Zawiałow.

0: I na przykład one-way ticket w Radio Gra, czyli bilet w jedną stronę. A teraz o kierowcach, którzy w ogóle nie powinni ruszać się w drogę. Komenda Miejska Policji w Toruniu przeprowadziła wczoraj kontrolę Trzeźwa Autostrada. Skontrolowano ponad 1500 kierowców. Okazało się, że 10 kierowało pod wpływem alkoholu, w tym było aż 6 kierowców samochodów ciężarowych. Ile takich tykających bomb jeździ po naszych drogach? Aż trudno sobie to wyobrażać. W Radio Gra po przerwie Offenbach, a później Michael Jackson.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
3: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
4: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz. 500-271-200. Powtórzę. 500-271-200.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kawanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: lato w mieście.
1: 1/4 wakacji za nami, ale przed nami cała masa doskonałych koncertów. Przykład w Kombinacie Kultury 25 lipca odbędzie się już 5. edycja Toruński Rap Night. 2 sierpnia Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach zaprasza na tradycyjne już spotkanie z legendą rocka i bluesa, zespołem Jam. Marla Rodowicz wraca do Torunia 15 sierpnia, królowa polskiej piosenki, także w CKK Jordanki w nietypowej odsłonie, tym razem w wersji Unplugged. Na początek września przypomnijmy 4 i 5 Centrum Targowe Park i Wielkie Gwiazdy na festiwalu Nada. Koma, Mysłowic, Igo, Kacperczyk, Kasia Lins czy Kasia Sienkiewicz.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Carly Rae Jepsen w Radiu gra Call Me Maybe i już nasuwają się wakacyjne wspomnienia sprzed lat. Chcecie więcej? Proszę bardzo, po krótkiej przerwie ATB Ecstasy oraz Alessandra Amoroso Mezzo Rotto.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec I, Polna 4.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: na mediaexpert.pl.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800

0: Czy nie macie wrażenia, że ten wakacyjny hit brzmi trochę tak, wiecie, alpejsko, trochę góralsko, tak jakby na imprezę po nartach, a tu wakacje? Run, Run River, zrobili to David Guetta i Alok i do tego buja się świat, polecam na ognisko. A jeżeli ktoś miał jakieś stresy we wtorek, no to za chwilę zrzucimy te wszystkie stresy. Don't worry, be happy, no stress, załóż dres, po prostu relax, take it easy, zaśpiewa swoje Mika.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
19: Po reklamie.
20: Jutro ma być cieplej niż dzisiaj. Termometry w Toruniu pokażą 26-27 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W kolejnych dniach to nawet 30 kresek. Dzisiejszej nocy w Toruniu nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy okolice 13 stopni. Wiatr będzie słaby.
21: To jest Radio Gra.

0: Podobno każda dziewczyna chce Tarzana, ale ja nie wiem, takiego szympansa owłosionego, nie wiem, mam wrażenie, że standardy chyba się zmieniają. Baltimora i słynny Tarzan Boy. Zostańcie z Radiem Gra, bo będzie jeszcze mnóstwo muzyki pełnej energii na wakacjach, a za chwilę męskie granie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
9: Ja się

Unstoppable, dasz radę, jesteś nie do powstrzymania. Sia, tak inspiracyjnie, na wakacjach z Radiem Gra po 19. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy słuchają nas może przy patelni, w kuchni. A wiecie, że w wakacje to często odkrywamy więcej nowych smaków, bo podobno na urlopie w szczególności to częściej próbujemy nowych potraw i smaków. Ludzie są wtedy bardziej otwarci na kulinarne eksperymenty, gdy są poza domem. No czasami najlepszą pamiątką z wakacji jest nowy ulubiony smak. Albo po prostu ten ulubiony od zawsze, czyli kiełbaska z grilla, smacznego. Dla wszystkich w kuchni, na wakacjach, po wakacjach, przed wakacjami. Abba i kolejny klasyk Knowing Me, Knowing You.

Tańcz głupia, ale ja nie chciałem nikogo tutaj obrazić przez przypadek, przecież to taki tytuł. Tańcz głupia, nasza Margaret. Ciekawe, jakby się słuchało na powietrzu gdzieś, może na biwaku. Wiecie, że odkryto, że słuchanie muzyki na świeżym powietrzu daje większą frajdę. Naturalne otoczenie wzmacnia pozytywne emocje związane z naszymi ulubionymi utworami. No bo wiadomo, dobry kawałek pod gołym niebem brzmi jeszcze lepiej. Felix Jen na pewno też. Za chwilę DJ Felix Jen i Sophie Ellis-Bextor, ich Ready for Your Love.

0: Italo Disco The Colors na wakacjach z Radiem Gra. A wiecie, że to właśnie w wakacje powstaje najwięcej planów na przyszłość? No bo w wakacje nie tylko robimy remonty, ale też oderwanie od rutyny sprzyja podejmowaniu nowych decyzji, no i sprzyja także marzeniom. Wakacje często zaczynają kolejny rozdział, jak najbardziej pozytywny. No teraz numer, przy którym też można trochę pomarzyć, się rozmarzyć z głową w chmurach. Yearbox i nasza kolejna nowość na wakacje, Babylon.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Michiko, nasza kolejna słoneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra, to DJ Goya i Jason Derulo ostatnio w ogniu krytyki, bo zrobił sobie basen pod podłogą, słuchajcie, taki przezroczysty basen, a do basenu zaprosił na pływanie małego rekina. No i ludzie komentują, jak tak można trzymać rekina w domu. Chcielibyście mieć taką podłogę? Ja to bym się bał stąpać. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracam z wakacyjnymi klasykami. Wróci ATB, niezapomniane Don't Stop i za chwilę też Edward Maya, jego Still Your Love.
1: Reklama.
2: Marian,
1: A
2: gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: To jest chyba jeden z najbardziej pozytywnych, takich optymistycznych hitów świata. A w wakacje brzmi jeszcze lepiej. Karma Chameleon od zespołu Culture Club. Boy George, wokalista tej ekipy, przyznał się, że on nie boi się AI, że używa AI. Co więcej, planuje używać AI do odświeżenia swoich największych hitów. A za chwilę w Radiu Gra hicior, który też został odświeżony. Słychać tam w środku gdzieś hit zespołu New Order. Mam dla was nową klubową petardę od braci z Brazylii. To Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Well, well, welcome!
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: nie zmienią.
1: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Piotr Kupicha z przyjaciółmi z zespołu Phil. No, stać nas na więcej czereśni. Słuchajcie, byłem przed programem w warzywniaku. Czereśnie znów staniały. Nie jest już tak drogo jak miesiąc temu, czy dwa miesiące temu. Tylko trzeba uważać. Najlepiej prosić, czy można spróbować, żeby nie były takie po prostu wodniste, bez smaku, tylko żeby były takie, wiecie, naprawdę słodziutkie, czereśniowe. Moja pani Grażynka z lokalnego warzywniaka zawsze pozwala spróbować, nie wiem, jak u was. No to dla pani Grażynki i dla was też zagramy teraz jeden z największych hitów od Calvina Harrisa, jego My Way.

Williamsa solo. Kto czeka na wakacyjne Eurodance'y? No to doczekaliście się, bo już za chwilę Celebration, wielki hicior od ekipy Fun Factory. Kto pamięta te hiciory? Viva TV, te sprawy, jak ktoś pamięta, to tak, to też już czas na kolonoskopię, ale teraz coś nowego. Jennifer Lopez bardziej imprezowo i klubowo, tym razem dla DJ-a Aloka. Tak, słychać tu Jennifer Lopez. Everything's Fine, nasza nowość, którą trzeba zabrać na wakacje.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

Rise Up od ekipy Vinaj z Radiem Gra na wakacjach. Słuchajcie, jak poprawić sobie samopoczucie, nie wyjeżdżając, trzeba patrzeć na wodę. Bo patrzenie na wodę obniża poziom stresu. Czytam dalej, że widok jeziora albo morza pomaga się wyciszyć i poprawia nastrój. A, jeziora albo morza. Myślałem, że można po prostu popatrzeć sobie na miskę z wodą. Może też pomoże. Albo można posłuchać sobie z Kolima. Otwieramy okno i zapraszamy do tańca sąsiadów z Kolim na wakacjach w Radiu Gra.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.

Always have, always will. Wielki hit od zespołu Ace of Base. Przemek Grabowski, witajcie po 21. To jest ten czas, kiedy budzą się do życia komary. Tak, wieczorem wybierają właśnie nas, a wiecie, że niektórych to częściej i bardziej niż innych. Zauważyłem w rodzince, że to zawsze mnie wybierają te komary. Już wiadomo, dlaczego komary chętniej lecą do osób o wyższej temperaturze ciała oraz tych, które wydychają więcej dwutlenku węgla. No to tak naukowo. A teraz numer, który potwierdzono, odstrasza komary. Ale trzeba słuchać odpowiednio głośno. Symetryczno-liryczna od zespołu NA.

Lata leciała, ten numer nawet dziś pojawia się na największych klubowych imprezach i festiwalach. Rhythm is a Dance, klasyk z naszego winyla od zespołu Snap. A wiecie, że w wakacje to nie tylko tańczymy, ale częściej, policzono to, wyłączamy powiadomienia na smartfonie. I chyba bardzo dobrze, coraz więcej osób świadomie ogranicza korzystanie z telefonu, żeby naprawdę odpocząć. Wiadomo, najlepsze połączenie to czasem po prostu brak połączenia, brak zasięgu, zawsze najlepiej.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4690.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

bujała się do jej muzyki. Przypomniałem wam głos, kto pamięta, jak ona ma na imię. Lotrysia McNeil w słynnym Someone Loves You Honey. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także jutro, gdziekolwiek będziecie, i przypominam, że czekam na kartki pocztowe, które możecie wysyłać do Radia Gra. A teraz jeszcze jeden klasyk, zanim powiemy sobie dobranoc, to tylko Killer. Może w lato warto wrócić do Killera, było dość zabawnie. Elektryczne gitary, cześć!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara?
7: No.
8: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
1: Do Polopo.
2: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie. Polomarket.